0: Sana ibagi Olo share urabi Urabi Urabi Urabi Urabi Olo share urabi
1: Ok, ok.
0: Dengar produk urabi.